my będziemy ponad to. Wiem, że jeszcze będzie pięknie. Przegonimy mrok, przegonimy cały wo. Które w tym momencie chce nam zadać też.

Zgarnęłeś. Wiem, że jeszcze będzie pięknie. Przegonimy mrok, przegonimy całe zło, które w tym momencie chce nam zabrać szczęście. Uciszysz tam głos, my będziemy ponad to. Wiem, że jeszcze będzie pięknie. Przegonimy mrok, przegonimy całe zło, które w tym momencie chce nam zabrać szczęście.

Takie serce mam jak Papuasi. Yoga, yoga, rozciągam się jak stepy Azji. Yoda, yoda, do it or there is no try. Mamo, zobacz i nie martw się już o mój hajs.